dwójka, sześć, kierta, trójka, pieciorka, sześciorka, dwójka, sześć, kierta, trójka, pieciorka. Wnimanie, osiem, trójka, sześciorka, siem, dwójka, osiem, trójka, sześciorka, siem, dwójka, trójka, jedynka, sześć, jedynka, jedynka, trójka, jedynka, sześć, jedynka, jedynka, siem, sześciorka, sześć, trójka, dziewięć, siem, sześciorka, sześć, trójka, dziewięć, osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć, osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć. Wnimanie, osiem, trójka, sześciorka, siem, dwójka, trójka, jedynka, sześć, jedynka, jedynka, siem, sześciorka, sześć, trójka, dziewięć, osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć. Koniec.